I'm searching for you. Bezpłciowa namiętność, bez choćby grama ponętnego szelestu. Mur! I'm looking for something. Wypełnione esencją strachu łzy twoje rozwijają się we mnie. Do dziś są ciężkie, waleczne.

twoja twarz. Nie, nie chcę ci robić krzywdy, ja. Ale on... Where's my baby? Złe rzeczy mówię.